ciebie ty nie chciał. Co do barbarus, to ci my glory, my kerwy zem. Oriały.